robisem cichą jak palący snik. Tak dobry na zakupy, za żadny pieniądze. Jędzie zbyła z pusta wieci, a ty kupy lze. Takowej wichod słońce je całkiem w porządku. Peníze má